0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to coś takiego się dzieje z człowiekiem, że nogi nagle same zaczynają podrywać się do tańca i wracają wspomnienia z wakacji u babci czy u cioci. Czasami to były chcąc, nie chcąc ekstremalne wyjazdy, bo człowiek musiał sobie zapewnić atrakcje sam, a to na przykład budowanie tamy na rzeczce ze skarb i kamieni, żeby stworzyć taki niewielki zbiornik, w którym można było pływać. To było też czasami skakanie z górnych belek na siano w stodole. Dziś jak się o tym pomyśli, to aż włosy dęba stają, pod warunkiem, że się je ma, w sensie włosy na głowie. Dziś za ekstremalne wspomnienia będą przytulać na łosie.
5: Dzisiaj o tych wszystkich wyjątkowych wakacyjnych wspomnieniach mówić będą jak zwykle.
6: Małgorzata Holec.
5: Izabela Lech. Witamy Państwa 30 czerwca 2026 roku i witamy Państwa z taką nutą sentymentalną, bo któż z nas nie pamięta tego wyjątkowego dźwięku i tego porannego, rozbrzmiewającego w każdym domu lata z radiem.
6: Kto nie pamięta tranzystora stojącego na parapecie i kto nie pamięta tego, że lato z rozhasem i już wiemy, co będzie dalej. Wiemy, że będą wspomnienia, będzie też i sentymentalnie, będzie wesoło, a z Państwem to lato z rozhasem, to takie czeskie, dzisiaj się zamienia w lato z Izą i Małgosią, bo wchodzimy w taki bardzo wakacyjny i temat, i wakacyjne tematy, i wakacyjne wspomnienia, i wakacyjne też takie chyba sentymentalne nuty, które będą się tutaj u nas pokazywać w tym radiu. Będziemy wspominać, będziemy mówić, będziemy sobie również i przypominać i planować to, co będzie w tym roku działo się tutaj z Państwem i z nami.
5: I tak właśnie będzie przez całe wakacje. Będziemy przechodzić do Państwa z programami, które są nieco lżejsze, nieco wygodniejsze do strawienia, jak letnie truskawki ze śmietaną i cukrem. I o tym właśnie będziemy wspominać w naszym programie, o letnich przeżyciach, kiedy byliśmy młodzi, piękni i szczęśliwi. O tym, jak
6: teraz jesteśmy dalej szczęśliwi i dalej młodzi.
5: Może już nie piękni koniecznie.
6: Ale z odrobiną fluidu da się jakoś to poprawić.
5: Da się przeżyć, ale będziemy mówić o tym, jak wyglądają wakacje teraz, jak zmieniły się pokoleniowe wakacyjne wypoczynki, jak dzisiaj wygląda lato z radiem, czy tego radia się w ogóle słucha. Będziemy słuchać dobrej muzyki letniej, będziemy wracać do tego, co najpiękniejsze, będziemy mówić o tym, co może jeszcze pięknego nas czekać. Będziemy zapraszać Państwa w różne ciekawe miejsca, mówić o tym, co polecamy, czego nie polecamy robić w te wakacje. No i oczywiście, jak zwykle, będziemy przychodzić do Państwa z wszelkimi wiadomościami, które będą nam towarzyszyć. I mamy nadzieję, że te dwa miesiące upłyną nam słonecznie, cieplutko, wesoło. No i oczywiście, jak zwykle, z absolutnie fantastyczną muzyką.
6: I na tą muzykę już zapraszamy, słuchamy, jak zawsze, u nas w radiu czegoś nowego, ciekawego, ale też romantycznego, dawnego. Zaraz Państwo się dowiecie, co nam będzie w duszy grało.

0: Tyle słońca w całym mieście, definitywnie w Windsor jest tyle słońca, a pogoda w tym tygodniu bardzo dopisuje, temperatury poszły w górę, nieco gorącawo się zaczyna robić, także mam nadzieję, że jutrzejszy Canada Day będziecie Państwo spędzali na plażach, gdzieś z dobrymi napojami, z dobrymi lemonianadami, a dzisiaj jeszcze wieczorem odetchniecie gdzieś tam pod ogrodowym parasolem, słuchając WhatsApp Windsor.
1: Mam nadzieję, że słuchacie Państwo WhatsApp Windsor, że jesteście już przygotowani do tego, żeby sobie trochę powspominać, czy to wieczorne ogniska, czy to zapach siana, czy to puszczanie wianków na wodzie, które miało miejsce nie tak dawno w Polsce, wszędzie, praktycznie w każdej wsi, wioseczce i mieście były uroczystości z tym związane, bo ta tradycja powróciła z przytupem do Polski, na polskie podwórka, na polskie leśne i nie doliny i wszystkie polany i tam, gdzie jakakolwiek woda była, tam się wszyscy świetnie bawili 24. No i bardzo dobrze, bo to nasza polska tradycja, która mam nadzieję będzie się jeszcze bardziej rozwijać. Dziewczyny rzucały sobie wianki na wodę, chłopcy je łapali, mając nadzieję, że te wianki będą przynosiły im jakieś wielkie szczęście. Nie wiem, czy to szczęście będzie wielkie, czy nie, ale tym wszystkim, które te wianki złapały, my życzymy, żeby im się te wszystkie marzenia spełniały, jakie sobie w te wianki wplotły.
0: I bardzo piękna jest ta, wiesz, to tradycja, Małgosiu, pamiętam, a my miałyśmy tą przyjemność uczestniczyć w takiej tradycji z naszymi tu polskimi dziewczynami z Windsor i powiem ci, że właśnie tak jak mówisz, szczególnie w takich województwach jak podlaskie czy warmińsko-mazurskie, tam jest mnóstwo tych uroczystości związanych z Nocą Kupały czy Nocą Świętojańską i to jest naprawdę przepiękne. Bardzo modne jest teraz w Polsce oświadczanie się podczas tych uroczystości. Dużo panów przyklęka w białych koszulach, wręczając swoim wybrankom pierścionki. Dużo właśnie takich akcji widziałam na internecie. Także powiem Państwu, że my Słowianie potrafimy celebrować i lato, i zimę, i jesień, i wiosnę. Jesteśmy wyjątkowi pod tym względem. Naprawdę robimy to chyba z większymi duchowymi fajerwerkami niż te fajerwerki Forda.
1: No, fajerwerki Forda zawsze mnie będą zastanawiały, dlaczego te fajerwerki są w poniedziałek, w środku tygodnia, czy tam i dlaczego one są akurat nie na przykład na weekend, tylko w czasie jeszcze, kiedy dzieci chodzą do szkoły, kiedy każdy rano musi wstać i iść do pracy, bo zostanie to dla mnie największą tajemnicą chyba tego miasta, dlaczego tak się dzieje. Chyba nikt nie ma odpowiedzi na to.
0: Nikt nie ma, Gosiu, na to odpowiedzi. Jeszcze dlaczego tak się dzieje, że w czasie, kiedy jesteśmy w oficjalnej recesji i 2 godziny fajerwerków niecałe kosztowały $1.5 miliona.
1: Słuchaj, $1.5 miliona w tą, tuda, siuda, jak pieniądze są, to czemu się nie bawić? I szampana nie pić.
0: No ale my już wracamy do naszych słowiańskich zwyczaj, bo nie chcemy się denerwować niepotrzebnie.
1: Nie, latem się nie denerwujemy, roku. Latem się nie denerwujemy.
0: Będziemy się w grudniu denerwować.
1: Tak, ale jeszcze też taka piękna, przypomina mi się, tak jak mówiłaś, udało nam się kilkakrotnie zorganizować przepiękne takie właśnie uroczystości na plaży polskiej parę lat temu, gdzie dziewczyny pląsały w wodzie, miały przepiękne wianki, które wspólnie uplotłyśmy, białe sukieneczki i oczywiście było też poszukiwanie paproci. To poszukiwanie kwitnącej paproci to też taka dawna polska tradycja, kiedy wierzyło się w to, że ten kwiat paproci zakwitnie i kwitnie tylko raz w nocy, właśnie w tę jedną specjalną noc 24, a kto znajdzie taki kwiat paproci, będzie miał szczęście, mądrość i bogactwo do końca życia. Także Iza, ja wiem, że te paproci znajdujesz co roku. Ja również, bo i mądre, i bogate, i fajne.
0: Dokładnie tak jest, Małgosiu, dokładnie tak jest. Znajdujemy każdego roku chyba ten kwiat paproci, mimo tego, że jako ciekawostkę oczywiście Państwu powiedzieć musimy, że kwiat paproci nie istnieje, ponieważ paproć nie
1: kwitnie.
0: Ma zarodniki takie pięknie zwinięte w liściach, a cała ta legenda bo właśnie wzięła się od tego, że światło księżyca odbijało się w tych takich nawilżonych, soczystych, zawiniętych liściach paproci i stąd wzięła się ta legenda związana z kwiatem paproci, ale każdy musi w coś wierzyć, więc taka legenda bardzo nam się przydaje, bo cóż piękniejszego niż hasanie po nocy w blasku księżyca, poszukiwanie mitycznego kwiatu.
1: No i z tymi właśnie obchodami poszukiwania kwiatu paproci zrodziła się kolejna, chyba taki obrzęd raczej i święto obchodów Jana Chrzciciela, świętego Jana Chrzciciela i zrodziła się ta piękna noc świętojańska, która obchodzona jest naprawdę bardzo, bardzo uroczyście. Co mi się bardzo podoba, to w Polsce obchodzi się ją również i w miastach, w muzeach, w różnego rodzaju parkach, skwerkach, gdzie każdy chce mieć tę namiastkę tej Nocy Kupały. Ale Iza, ja wiem, że ty sobie przetłumaczyłaś Noc Kupały na angielski. Powiedz naszym słuchaczom, jak sztuczna inteligencja przetłumaczyła. Ja już się tutaj uśmiecham, bo widziałam Izy post na ten temat. Bardzo prosimy, Iza, przyznaj się, przyznaj się.
0: Przyznam się, kochani, do tego, że po Nocy Kupały, którą ze swoją córką tak skromnie spędziłyśmy, tworząc prawdziwy wianek i puszczając go na wodę, postanowiłam, że przygotuję zajęcia na ostatni tydzień zajęć w szkole. Przygotuję dzieciom właśnie ciekawostkę o Nocy Kupały, o tym, jak to wszystko wygląda, i mimo tego, że wydawało mi się, że wiem po angielsku, ale myślę sobie dla pewności, bo muszę to zrobić adekwatne dla wieku moich dzieci, przetłumaczę sobie to na Google Translate. I zrobiwszy to na Google Translate, wpisując jak po angielsku brzmieć będzie Noc Kupały, wyskoczyło mi tłumaczenie w języku angielskim: They pooped at night.
1: Ha! No, drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Sztuczna inteligencja sobie, a nasza własna sobie, więc jeżeli nie znamy dwóch języków, to czasami możemy sobie tak właśnie przetłumaczyć.
0: No i także wdzięczna jestem Google Translate za to tłumaczenie. Zapamiętam to sobie na bardzo długo, bo nie spodziewałam się tak dokładnego tłumaczenia. Podejrzewam, że od tego ich pierwszych czterech liter kupały to się wzięło, ale uśmiałam się bardzo, wrzuciwszy to swoją ścianę facebookową po to, żeby inni się mogli pośmiać, bo powiem Państwu, że naprawdę ubawiłam się bardzo. No, dzieciom moim w szkole powiedziałam o tym Midsummer Night, bo nie chciałam ich wprowadzać w radosny nastrój, jaki mnie wprowadziło Google Translate.
1: Tak jak mówisz, żeby było odpowiednie do wieku. Także, drodzy Państwo, tak to właśnie dzisiaj się będziemy z Państwem tutaj towarzyszyć Wam w tym, co robicie, ale jak zawsze czas na dobrą muzykę, bo muzyki będzie u nas wiele w tym radiu, w tym dzisiejszym programie, więc może poszukamy coś dla Was takiego, co też wprowadzi Was dobry nastrój i przypomni trochę, jak wyglądało Wasze dzieciństwo, jak wyglądały Wasze może wyjazdy letnie, a takie kolonie, bo to wtedy były popularne, i co jeszcze?
0: Obozy
1: wędrowne, rajdy i różnego innego rodzaju
0: wyjazdy.
1: I wakacje
0: z chłopakiem z gitarą w szumiących drzewach.

0: Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las. A tu ciągle nie ma nas, ale już będziemy wracały teraz wspomnieniami do tego, jak wyglądały kiedyś nasze wakacje. Każdy z nas ma inne doświadczenia, na pewno ci, którzy mieszkali na wsi, mieli inne, ci, którzy mieszkali w mieście, mieli inne. A ci, którzy byli szczęściarzami i mogli spędzać jej w mieście i na wsi, a mają jeszcze inne. Małgosiu, jakie są twoje takie najwcześniejsze wspomnienia wakacyjne? I czy możesz w jakimkolwiek sposób porównać je do wakacji dzisiejszych?
1: Słuchaj, nie da się porównać naszego dzieciństwa do tego, jak życie wygląda teraz, bo to jak naprawdę dwa różne światy. A ja bardzo tak ciepło wspominam moje pierwsze takie wspomnienia wakacji, to mam, kiedy wyjeżdżam do takiej wsi Siemnice, która teraz jest takim trochę skansenem niemalże, jest tam kilkanaście domów, które zostały, ale dla mnie to były najpiękniejsze wakacje świata, bo tam były przede wszystkim moje kuzynki. Było ich chyba z 5 tych kuzynek i myśmy sobie po prostu miały chyba najlepsze możliwe wakacje, jakie tylko można sobie wymarzyć. Od pasienia krów, poprzez to, że spałyśmy na sianie, poprzez to, że zrywałyśmy zielone porzeczki, a jak deszcz popadał, to tam była taka glina i na tej glinie zjeżdżałyśmy na pupie, wiesz, ile się tylko dało, z największym impetem. Podjadałyśmy chleb, kromkę chleba z masłem albo i tylko z wodą i z cukrem, co tam by w domu nie było u cioci. I pamiętam również pod koniec już żniw, my jako takie dziewczynki małe, wtedy może 6-7-latki, chodziłyśmy i zbierałyśmy kłoski, robiłyśmy takie jeszcze sobie dodatkowe, nie wiem, czy ktoś to potrzebował, czy to tylko my sobie robiłyśmy dla siebie, takie wiązki tego siana, tego zboża. I co jeszcze pamiętam, to smak ziemniaków, takich świeżo ugotowanych, posypanych koprem, i do tego była szklanka z siadłego mleka. Także to dzieciństwo było tak niewinne i jednocześnie tak piękne i tak bardzo niewymagające, gdzie można było się bawić dosłownie patykiem na wodzie przez całe godziny i nigdy się to nie nudziło.
0: Się to nie nudziło, Małgosiu, bo wiesz, co było się z ludźmi, którzy wszyscy byliśmy jedną wielką rodziną. Nie było czegoś takiego.
1: Tak, nikt nas nie sprawdzał, tak, nikt nas nie kontrolował.
0: Przede wszystkim my sami ze sobą uwielbialiśmy spędzać czas. Kiedyś nie było takich kłótni, kiedyś nie było wśród dzieci, nie było takich, ja jestem lepszy
1: problemów,
0: od
1: tak, wszyscy że rodzice musieli interweniować, prawda?
0: Wszyscy byliśmy tacy sami.
1: Tak, także to było niesamowite. Jak sobie przypomnę, może trochę też idealizuję teraz po latach, nie wiem, ale pamiętam te zabawy, gdzie nie mieliśmy żadnych zabawek.
0: Nic nie było potrzebne,
1: naprawdę nic. Gdzie można się było bawić patykiem, jakimś kamieniem, gdzie liśćmi, gdzie można było naprawdę w tej stodole spędzać godziny, jak deszcz padał, i też znaleźć sobie jakąś frajdę i zabawę. Gdzie nie było telefonów, gdzie nie było filmów, gdzie nie było niczego. Było jakieś jedno radio, którego i tak nikt nie słuchał, bo nie było na to czasu. Myśmy musieli być na dworze i tam się bawić. Mieliśmy poobcierane kolana, no ale to nikomu nie przeszkadzało, bo wszyscy mieli je poobcierane tak samo. Także powiem ci, że to były takie naprawdę bardzo moje pierwsze takie wspomnienia z dzieciństwa, z takiego bardzo wczesnego dzieciństwa. A twoje?
0: Dokładnie takie same, Małgosiu, jeszcze właśnie z tą radością, że wychowywałam się z ogromną ilością sąsiadów, mimo tego, że w kolonii były tylko 4 domy, ale wszyscy mieli dużo dzieci oprócz nas, więc było nas bardzo dużo i pamiętam to na przykład wielogodzinne, i kiedy mówię wielogodzinne, to mam na myśli 5-6 godzin grania w piłkę, bo były 2 stodoły, które miały drzwi naprzeciwko siebie i to było
1: idealne
0: nasze
1: miejsce.
0: I myśmy potrafili grać w piłkę przez 5-6 godzin ciurkiem. Nikt nie był głodny, nikt nie chciał iść do łazienki, nikomu się nie nudziło, nikomu nic nie było potrzebne.
1: Nikt nie miał depresji. Nikogo...
0: Nikt nie miał depresji i nikogo nie wołał, żaden rodzic do niczego, bo wtedy była wolność i swoboda, nie musieliśmy jeszcze przy niczym tak naprawdę pomagać. I powiem ci to, że czyja mama wyszła pierwsza na podwórko, ta nakarmiła.
1: Tak, przyniosła jakieś kanapki.
0: Czy zawołała tam do ogrodu. Wiesz co, i że nie było właśnie czegoś takiego, jak mówisz, że każdy miał poobdzierane kolana. Wszyscy wiedzieliśmy, jakim liściem przyłożyć do tego kolana.
1: Tak, na co była babka.
0: Na co były inne liście, co pogryźć, żeby nie bolało. Powiem ci, że właśnie te wspomnienia, czy chodzenie na przykład na rzekę i łapanie ryb rękoma, czy raków.
1: Raków.
0: Czy zbieranie poziomek na słomkę w lesie, czy kradzenie truskawek sąsiadowi z pola. Wszystko to wspólnie, razem robione. I czy, wiesz co, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie było czegoś takiego, że się biegniemy, skarżymy do mamy, bo nasi sąsiedzi są tacy czy inni. Nie było czegoś takiego. Nie. My wszyscy robiliśmy coś złego razem, kryliśmy się razem, dobrze robiliśmy razem. I te wspomnienia z tego dzieciństwa, wiesz co, ja się nigdy w życiu, w swoje dzieciństwo nie czułam niebezpiecznie.
1: Ja również, ale mówisz o tym, że robiliśmy coś dobrego dla innych. Teraz mi się przypomniała jeszcze taka niewidzialna ręka. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, czy nie. U nas działała ta niewidzialna ręka. Ja oczywiście w tej niewidzialnej ręce musiałam również działać. I pamiętam, chodziliśmy raniutko do takiej pani Ewy, żeby jej poukładać drzewo, bo ona miała porozsypywane gdzieś tam, albo pomagaliśmy przy grządkach, czy cokolwiek tam mogliśmy zrobić i mieliśmy z tego tak niesamowitą frajdę i takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku, że nie przypominam sobie nigdy później tego uczucia, że zrobiliśmy coś dobrego. I to była taka trochę nasza tajemnica, bo to zawsze było nas kilkoro tych dzieci, które pomagały i to było takie bardzo, bardzo, no nie wiem, może stąd nabrałam tej potrzeby pomagania innym i pracy społecznej. Być
0: bo to
1: może,
0: było tak normalne.
1: Bo to było tak normalne, no, takie normalne dla nas i tak. Wtedy nikt się nie zastanawiał, czy mamy czas, czy to się opłaca. Po prostu robiliśmy coś dla drugich i to było taką niesamowitą frajdą również. Więc przypominały mi się również wyjazdy na obozy
0: wędrowne,
1: kiedy, wiesz co, pamiętam również pielgrzymki. Tak. I pamiętam te wyjazdy, i gdzie nie mieliśmy wygodnych butów, gdzie nie było jakichś butów, wiesz, które...
0: No mówisz, jakie buty? Mogło się, że były buty niewygodne. Były plastiki, były pepiczki, czyli te czeskie
1: takie
0: buty,
1: buciczki, tak. A jak ktoś miał jakieś lepsze, to już mu się, wiesz, o, jak mu się powodzi. Ja jakieś tam miałam klapki, albo nie wiem, jakie już buty, nie pamiętam. Wiem na pewno, że nie były zbyt wygodne na takie...
0: A miałaś plastiki?
1: No pewnie, że miałam. Miałam brata, który pracował w Czechach, także słuchaj...
0: A ja wujka, dokładnie.
1: Także stąd miałam i takie buciczki, które... One były do wszystkiego, słuchaj, pastą... Nie wiem, czy kto państwa, ale pastą do zębów się je szorowało, żeby były białe, bo one przecież po tygodniu wyglądały, miał inny kolor. Ale co to za wspomnienia? Potem były takie tenisówki też jeszcze wiązane, tak. Jak już nie było tych czeskich. Słuchaj, no ja po prostu uważam, że to nasze dzieciństwo nauczyło nas przede wszystkim takiej samowystarczalności,
0: odpowiedzialności,
1: tego, że nie trzeba się skarżyć, tylko znaleźć swój jakiś sposób na to, żeby dobrze się bawić i być w tej grupie. A wydaje mi się, że też nauczyło nas takiej niesamowitej odpowiedzialności za drugiego, bo trzeba było po prostu pilnować się nawzajem, żeby nikomu nic się nie stało. Powiem ci, że czasami jak sobie myślę o tym, jak my się bawiliśmy i w jakie były to gry, to chyba dzisiaj za to wszystko ci nasi rodzice by siedzieli w więzieniu do końca 2000% życia.
0: 2000% siedzieliby w więzieniu i straciliby prawa
1: do dzieci.
0: Nie ma o czym mówić, ale powiem ci, Gosia, dlatego dzisiaj do nas wszystkich zwracają się o porady właśnie, jak wychowywać te dzieci, bo dzięki temu, że my dorastaliśmy w ten sposób, nasza wiedza, nie ma książki na świecie, z której możesz nabrać takiej wiedzy.
1: Tak, wiesz, my jakoś tak bez uczenia się takiego, wiesz, lekcyjnego, umieliśmy żyć. Wiedzieliśmy, że jak boli brzuch się, to trzeba się napić wody z miętą, albo jak włosy sobie, pamiętam już jako taka panieneczka dorastająca, z rumiankiem włosy się też
0: dokładnie,
1: myło,
0: albo
1: żeby...
0: Albo herbatą, żeby były ciemne, żeby były rozjaśnione.
1: I nie mieliśmy problemu z tym, że to trzeba coś zamówić na Amazonie. Wszystko było w ręku.
0: Wszystko było. Lakier do włosów to był cukier z wodą.
1: Cukier z wodą. Można było zrobić sobie kanapkę ze szczawiu, jak ktoś był głodny. Ewentualnie ukraść jakieś jabłko u księdza, jak ksiądz miał jabłonkę. Za wszystkie te kradzieże to księdza bardzo przepraszamy, rzecz jasna, ale dużo ich było.
0: Ale kradłyśmy.
1: No ale to było w dobrej wierze.
0: W dobrej wierze i na pewno...
1: Mówię to w cudzysłowiu.
0: Dostałyśmy rózgą.
1: W cudzysłowiu.
0: Witką, jak to się mówi, z leszczynowego drzewa. Dostałyśmy gdzieś tam po łapach pewnie za to jabłko nieraz. Ale kochani, tak było. I dzięki temu, że tak było, dzisiaj jesteśmy absolutnie innym, niezniszczalnym pokoleniem.
1: Chyba jest to ostatnie pokolenie właśnie, które jest takie niezniszczalne, które jest samowystarczalne, które sobie potrafi poradzić w każdej sytuacji i które tak naprawdę nigdy się nie skarżyło na los i na życie. Także, drodzy państwo, jeżeli jesteście z tego pokolenia, to dobra.
0: Cieszymy się z tego bardzo. All right, that's it.
2: I'm going to count to three.
3: One, two, three.
2: I'm not horsing around here. Lucky for you, I don't have time for this right now. Come on, Bobby, let's go to the fun center.
4: You're tuned in to 99.1 CJAM FM in Windsor and Detroit.
5: Fun center, fun center, fun center, fun center, fun center, fun center.
6: Do you hear that? It's a wood thrush. Songbirds lift our hearts, bring us joy, support healthy environments, and connect us with nature. Sadly, due to free-roaming cats, collisions with buildings, and habitat loss, over a quarter of Canada's birds have disappeared. It's heartbreaking. With your help, Nature Canada has mobilized thousands of Canadians for more than 85 years to protect and celebrate birds. To find out how you can save bird lives, go to birds.naturecanada.ca.
0: I tak właśnie było, drodzy Państwo, z tymi naszymi wakacjami, ale Małgosiu, wiesz co, tak, kiedy rozmawiamy, tutaj siedzimy poza anteną, kiedy miałyśmy swoje reklamy, i tak sobie myślę, czy ty wyobrażasz sobie dzisiejszą młodzież jadącą na takie wakacje, na przykład na obóz wędrowny, gdzie myśmy chodziły po 30 km z plecakami, z kiszonymi ogórkami w plecakach i spały na materacach w szkołach. Dzisiaj młodzież i dzieci nazwałoby to obozem przetrwania. Tu nasza młodzież jedzie do muskoki, mając łazienki, prysznice i wszystko, co można sobie tylko wyobrazić i muszą trochę w błocie poskakać, to dla nich to jest obóz przetrwania. I rodzice dzwonią tam 30 razy dziennie i w każdym jest konsulor, a my jechaliśmy z jednym nauczycielem, który w połowie drogi był już pijany, na obóz wędrowny, który trwał tydzień i gdzie chodziliśmy z tak zwanego buta po 30 km dziennie.
1: Ja jeszcze pamiętam również też wyjazdy takie, gdzie jeździło się bez nauczyciela i trzeba było po prostu stopem dostać się na przykład nad morze. I tak też robiliśmy bez telefonów, bez map, bez żadnej możliwości kontaktu z rodzicami. Zwykle bez pieniędzy, albo prawie że bez pieniędzy. I słuchaj,
0: końcem języka za przewodnika.
1: I jakoś się udawało.
0: To nie był obóz przetrwania, to były normalne,
1: wyjazdy, gdzie po prostu jeżeli chcesz gdzieś pojechać, no to musisz sobie ten wyjazd jakoś zorganizować.
0: I musisz kombinować.
1: I tak się uczyliśmy. I czy to była szkoła przetrwania, to było życie dla nas zupełnie normalne. Więc wydaje mi się, że jak teraz pomyślimy o tym, słuchaj, właśnie wróciłam z takich wakacji i jak popatrzyłam, chyba ci mówiłam już o tym, ale tak jeszcze wspomnę i Państwu, czy zwróciliście uwagę, że wszystko, co robimy dzisiaj, robimy przez pryzmat telefonu, bo każdy robi zdjęcia, każdy nagrywa wideo, cokolwiek by się nie działo, najpiękniejsze widoki, nie widzimy ich normalnie oczyma, tylko cały czas korzystamy z telefonu, bo chcemy zrobić zdjęcie.
0: I dlatego powstały te Meta Glasses, Gosiu,
1: tak.
0: Które, by the way, wyskoczyła mi reklama ostatnio i muszę ci powiedzieć, nie pokazałam ci jeszcze tego, ale ci to pokażę. Wyobrażasz sobie, że wyskoczyła mi reklama na moim telefonie Meta Glasses z twoim zdjęciem.
1: O!
0: Bo pisałyśmy do siebie, wiesz, pisałyśmy do siebie wiadomość i wyskoczyło mi, że mogę już teraz kontaktować się z tobą w ten sposób, ale to była reklama, to był advertisement, który wyskoczył skradło nam twoje zdjęcie i powiedziało mi, że mogę się z tobą już tak kontaktować.
1: Wow. No to rzeczywiście high meta message, no wiadomo, no niesamowite. Także drodzy Państwo, jeżeli też chcemy kogoś zapytać na przykład o drogę, to nie liczmy na to, że ta osoba nam odpowie, tylko będzie otworzy swój telefon i będzie nam pokazywać, jak dojść tam czy tam, korzystając właśnie z map w telefonie.
0: Także... Liczcie na to, że zabukujecie sobie stolik w jakiejś fenomenalnej restauracji, gdzieś na wakacjach, przez telefon, bo już raczej to jest faux pas zadzwonić gdzieś i zabukować sobie miejsce. Wszystko musi być zrobione automatycznie.
1: Wszystko musi być zrobione, każdy bilet musi być kupiony online, bo już nie ma nigdzie praktycznie kas. Każda, jakiekolwiek wejście, gdziekolwiek musi być też zarezerwowane online, bo inaczej się nie dostaniemy. A kupienie biletu gdziekolwiek, a to oczywiście nie ma takiej opcji, żeby ktoś nam pomógł, bo po prostu praktycznie nie ma nikogo, czy to w metrach, czy gdziekolwiek indziej, więc trzeba sobie ze wszystkim radzić sam.
0: Albo nikt nic nie wie, Małgosiu, bo jeżeli nie daj Boże, kupiłaś bilet online i pokazujesz im barcode na przykład, czy pokazujesz im do zeskanowania kod paskowy QR code, i ktoś na przykład, ten kod się zablokuje, nie wyskakuje, zdjęcie nie może być powiększone, czy jakaś sytuacja i ta młoda osoba, z reguły to są studenci, uczniowie, którzy skanują ci ten telefon i nie mają zielonego pojęcia, jak ci pomóc, bo jedyną opcję, którą znają, to jest zeskanowanie twojego telefonu.
1: Tak. A jeszcze taka ciekawostka dla państwa. Nie wiem, czy widzieliście, ja ostatnio chodziłam po wielu muzeach i to jest jedna z rzeczy, które bardzo lubię robić całe życie, ale tym razem jest coś nowego, co mnie absolutnie zaskoczyło. Może nie zaskoczyło mnie tak do końca, bo już to widziałam gdzieś tam na jakichś TikTokach i różnego innego rodzaju forach społecznościowych. Natomiast w rzeczywistości muzeum jeszcze tego nie widziałam. To jest teraz jest najnowsza moda, drodzy państwo. Moda wygląda tak. Przychodzą dziewczyny, młode, zwykle młode kobiety, przynajmniej ja widziałam dziewczyny. Te, które widziałam, a widziałam ich około, może bym tak powiedziała, około 15 w tych wszystkich muzeach, w których byłam. I to są głównie Azjatki. I one przychodzą już poprzebierane, żeby wyglądać tam jak jakiś wybrany obraz w muzeum. I następnie odbywa się sesja zdjęciowa. Nikt nie chodzi do muzeów po to, żeby oglądać cokolwiek w muzeum, sztukę, żeby zobaczyć może rzeczywiście jakieś piękne obrazy, czy rzeźby, czy cokolwiek by tam w tym muzeum nie było. Chodzi się po to, żeby robić TikTokowe trendy w muzeach. Są poprzebierane, wyglądają tak, jakby wyskakiwały właśnie z tego to obrazu, ubrane tak jak ta postać na przykład właśnie na tym obrazie i na tym polega chodzenie teraz do muzeów.
0: Tak, to jest tak wygląda. Taki bardzo popularny TikTokowy trok Mogosiu. Tak. Pani, wyobraźmy sobie dziewczynę z łasiczką. Czy
1: damy z łasiczką i tam właśnie
0: czy dziewczynę z perłowym kolczykiem i właśnie dokładnie tak jak mówisz Mogosiu, tak, one stają pod tymi zdjęciami i porównują, ale oczywiście trend polega na tym, żeby ktoś myślał, że to zdjęcie było zrobione przez przypadek.
1: Oczywiście, to jest cała sztuka w tym, no i oczywiście cały enturaż z tym wszystkim się łączy, bo jest tych dziewczyn tam 15, ilekolwiek by ich nie było, i one za tą jedną TikTokerką noszą wszystkie sprzęty i ubrania i wszystko inne. Tak wygląda teraz chodzenie do muzeów, no więc fajnie, świat się zmienia, świat się zmienia, drodzy państwo, więc jest zupełnie co innego.

0: zdjęcia w... Nie, bo tym razem nie byłam oglądać Monalizy, ale byłam w innych muzeach i były popularne bardzo dla tych właśnie tiktokerek obrazy Degas i te wszystkie baletnice i w ogóle. Więc drodzy Państwo, tam można zobaczyć tego typu takie mini produkcje filmowe, które te młode dziewczyny sobie właśnie w ten sposób umilają czas.
1: To ty, Małgosiu, po prostu dostałaś rozdwojenia jaźni oglądając.
0: Nie wiedziałam, na co patrzę, swoje dziewczyny, słuchaj, no ale podziwiałam je za to, że były naprawdę bardzo przygotowane, miały piękne kreacje, były naprawdę wystylizowane właśnie jak te postaci na obrazach. Także my bawiłyśmy się patykami i gliną,
1: a one bawią sztuką.
0: Inaczej. Także, drodzy Państwo, świat się zmienia, my z nimi, tak jak już mówiłam, ale jak się świat zmienia, to my też się zmieniamy i zmieniamy nasze miejsce pobytu z tych wakacyjnych, sielankowych wspomnień. Przyjeżdżamy szybciutko tutaj samolotem do Kanady i już jutro przypominamy Państwu, że będziemy świętować Canada Day, urodziny naszego drugiego domu. Bardzo ważne, wielkie święto dla Kanady i dla tych wszystkich, którzy w tej Kanadzie mieszkają. Iza, ale ja mam dla Ciebie pytanie, bo Ty jesteś taka świeża w tej Kanadzie, już taka nie najświeższa, ale świeża.
1: No wczoraj, Małgosiu, minęło 7 lat, jak przyjechałam do Kanady.
0: No to opowiedz mi Twoje pierwsze wrażenia, może z obchodów Canada Day. Czy sobie przypominasz Twoje pierwsze takie...
1: Tak, przypominam to sobie i powiem Ci, niewiele wiedziałam jeszcze o tym kraju tak naprawdę. Miałam wyobrażenie całkiem inne o tym kraju, wyobrażając sobie, że będzie dokładnie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Tu było... Prawdopodobnie powinnam użyć słowo rozczarowanie. I ta celebracja tego Dnia Kanady wydawała mi się, ta pierwsza, o wiele mniejszą miała pompę.
0: Szczególnie w Windsor, prawda?
1: Tak, niż w 4th of July, czyli to święto niepodległości amerykańskie, które obchodzone jest niesamowicie. No i oczywiście zawsze kojarzyło mi się to 4th of July najbardziej ze wszystkimi celebracjami niepodległości, zaraz po polskiej. Ale powiem Ci tak, że po tych 7 już teraz latach muszę powiedzieć, że jednak też widzę ten ogromny patriotyzm i to obchodzenie tego Dnia Kanady naprawdę z takim ogromnym patosem, ale powiem Ci, że ten patriotyzm jest mimo wszystko mniejszy niż widzę to w innych krajach. To jest bardziej tak na luzie chyba się troszeczkę do tego podchodzi, bo tak jak wiemy doskonale o tym, Kanada nie ma aż tak strasznie bogatej historii i nie tak długiej, może powinnam powiedzieć, historii, że ta celebracja jeszcze nie nabrała takiego rozpędu, ale tak, widzę to w wielkich miastach, widzę to w większości prowincji, że to jednak wszystko ma taką ogromną rangę i ogromną wagę i jest to wyjątkowe święto. No oczywiście są to urodziny Kanady, no to musimy je obchodzić z wielką pompą i powoli przyzwyczajam się do tej skromniejszej wersji celebracji.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu Kanada generalnie jakoś jest tak, jest taka bardziej taka stonowana, prawda? Ale z drugiej strony też, wiesz, świętujemy też przy okazji Canada Day takie święto demokracji, święto wolności, a jeżeli popatrzymy na naszą granicę na południe, to wydaje mi się, że tam tego trochę brakuje, przynajmniej w dzisiejszych czasach, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj wracamy tutaj do naszej lokalnej społeczności, do naszej Kanady, do tego, co się wydarzyło 1 lipca 1867 roku, kiedy to 4 brytyjskie kolonie, Ontario, Quebec, Nowa Szkocja i Nowy Brunswick połączyły się po prostu razem, tworząc wtedy, co się nazywało Dominium Kanady. I był to taki bardzo początek tej drogi do niezależności, bo przez kolejne dziesięciolecia do Kanady dołączały następne prowincje i terytoria, bardzo powoli zresztą, bo jak popatrzymy na historię, to praktycznie trwało to prawie 100 lat i kraj rozwijał się, stając naprawdę jednym z najbardziej stabilnych i najbardziej różnorodnych państw świata. I tą różnorodność widać chyba bardzo mocno, kiedy się wyjeżdża poza Kanadę i wraca. Nawet jeżeli jedziemy do Polski, to widzimy, jak te kraje są bardzo, bardzo różnorodne i jak zupełnie inaczej rozwijają się, jak różni ludzie tutaj mieszkają.
1: Przez wiele lat święto nosiło nazwę Dominion Day i dopiero w 1982 roku oficjalnie przyjęto nazwę Canada Day. I wydaje mi się, że to Canada Day jest takie bardziej adekwatne do celebracji tego wyjątkowego dnia. I dzisiejsza Kanada to kraj zbudowany przez ludzi z całego świata. To miejsce, gdzie spotykają się różne języki, różne religie i różne kultury. I tutaj właśnie łączą się w taką jedną wielką całość, bo Kanada, mimo tego, że tak bardzo różnorodna, to jednak jest bardzo spójna. Nie można jednak mówić o historii Kanady, nie wspominając o jej pierwszych mieszkańcach.
2: ludach rdzennych, First Nations i

0: Inuit in Métis i historia łączy tysiące lat i jest niezwykle ważną, jeżeli nie najważniejszą, częścią tożsamości tego kraju.
1: Czasami bardzo zapomnianą i bardzo taką też i smutną częścią tej kanadyjskiej tożsamości i czasami trzeba sobie o niej przypomnieć i nie zapominać również, że to właśnie First Nation Inuici i Métisi mają największe prawo do tych ziem. Ale my Polacy również zapisaliśmy się taką piękną kartą w historii kraju Kanady, bo od ponad 150 lat, mówiłyśmy o tym w maju, w tych naszych majowych, o tych majowych świętach, że Polska i polskie Polacy, polscy emigranci budowali tutaj swoje życie przez wiele lat, zakładali swoje firmy, prowadzili gospodarstwa, uczyli w szkołach, pracowali w fabrykach, szpitalach, uniwersytetach i wszędzie, gdzie tylko to możliwe, prowadzili polskie radia, polskie gazety i polskie telewizje. Także na pewno nasza cegiełka, nasza polska cegiełka jest również bardzo silną taką częścią tego świata kanadyjskiego. Dziś nadal dalej pielęgnujemy naszą kulturę poprzez właśnie czy te sobotnie szkoły, czy organizacje polonijne, czy zespoły folklorystyczne, no również i parafie, nie można, no i oczywiście media. No i nasze radio tutaj też się bardzo mocno wpisuje w tworzenie tej nowej historii, bo historia właśnie takim kołem się toczy. Coś nowego się, coś starego się zamyka, coś nowego się otwiera. No i mam nadzieję, że wy państwo również dołączacie do tej społeczności kanadyjskiej. Tak bardzo, bardzo mocno budujecie też i przyszłość dla swoich dzieci.
0: Kanada Day to nie tylko święto państwowe, to również niezwykła okazja, aby z wdzięcznością pomyśleć o kraju, który wielu z nas dał nowe możliwości, bezpieczeństwo i przede wszystkim drugi dom. Ale kochani, jeżeli obchodzimy Canada Day, to oczywiście to jest mnóstwo ciekawych wydarzeń, w których warto wziąć udział. I kto lepiej może powiedzieć o wszystkich wydarzeniach, przynajmniej dla mnie to jest wyrocznia, jeżeli chodzi o wszystkie dziejące się rzeczy, to jest Małgosia, która zaszczepiła we mnie to oglądanie Kanady, a przede wszystkim naszego lokalnej, tutaj właśnie Windsor i Essex Kanady, bo miałam to już w Stanach Zjednoczonych, a tu byłam nowa i tu właśnie Gosia była tym pierwszym pomostem pomiędzy mną a wydarzeniami w naszych okolicach, więc Małgosiu, nikt lepiej nie może o tym powiedzieć niż ty.
1: Ach tak, wiesz co, ja po prostu bardzo lubię w ogóle Essex County, ja bardzo lubię w ogóle
0: lubię się szwendać.
1: Lubię się szwendać, lubię jeździć, lubię zaglądać, lubię poznawać nowe miejsca, a ciągle coś nowego, pomimo tego, że już mieszkam tyle lat, zawsze coś nowego się można odkryć i zobaczyć. Ale jeżeli państwo nie macie jeszcze żadnych planów, to już dzisiaj szybciutko wam mówię, co można robić jutro, gdzie można się wybrać. O godzinie 11 rozpocznie się taka trochę parada, trochę takie spotkanie Canadian Mosaic. Kolorowe będą oczywiście i orkiestry, i organizacje społeczne, i grupy wolontariuszy przejdą ulicami miasta, ale też również dziś się doczytałam, że będzie taki pokaz trochę artystyczny, więc warto się wybrać i zobaczyć, co się będzie działo już o 11 i to będzie w Windsor. Natomiast oczywiście świętują również mieszkańcy La Salle, Amelsburga, Tecumseh, Kingsville, Leamington, Harrow i Lakeshore. Organizatorzy przygotowali i pikniki, i koncerty, i strefy zabaw dla dzieci, i pokazy lokalnych artystów, i oczywiście wieczorne widowiska, więc koniecznie poszukajcie sobie gdzie, co i kiedy, ale wszędzie coś się dzieje. No jak zwykle bardzo ciekawe będą wydarzenia w Amelsburgu, bo tam będą wydarzenia dotyczące właśnie urodzin Kanady, więc warto się tam wybrać koniecznie. Również i w La Salle też doczytałam, że w samym centrum La Salle przy budynku miejskim będą różnego rodzaju uroczystości przez cały dzień, a wieczorem będzie również pokaz sztucznych ogni, więc jeżeli ktoś jeszcze się nie napatrzył, nie nasłuchał sztucznych ogni w ostatni poniedziałek, to może jeszcze to zobaczyć w La Salle. Bardzo piękne uroczystości, które będą miały miejsce wokół nas. No i oczywiście, co jeszcze mogę państwu powiedzieć, będą również pokazy dronów. I to jest coś nowego, właśnie też w La Salle, przy okazji tych sztucznych ogni, gdzie warto również zobaczyć ten pokaz dronów. Bardzo popularny w Europie, w Polsce, a tutaj chyba jeszcze dopiero zaczynamy pokazywać, przynajmniej tak, ja jeszcze nie widziałam.
0: Tak, tak, to jest świeże.
1: Także dosyć świeże, więc będą bardzo ciekawe też. Ja się na ten pokaz wybieram, bo warto zobaczyć, co dla nas tutaj włodarze przygotowali. Także życzymy wszystkim, żeby była przede wszystkim piękna pogoda, a taka się zapowiada.
0: Gorąco
1: ma
0: jest.
1: Być bardzo gorąco. No w ogóle wszyscy cierpimy na te upały straszne, więc szczególnie Europa bardzo była dotknięta. Już troszeczkę jest inaczej, ale cały czas bardzo, bardzo gorąco. Jak to mówi moja mama, jeśli chodzi o upały, to mówi tak, słuchaj Gosia, no wiesz, jak jest zimno, no to można sobie ubrać sweter i można sobie ubrać kurtkę i wszystko jest dobrze.
0: A jak jest gorąco, to skóry nie ściągniesz.
1: To skóry z ciebie nie zedrzesz. No i tak to, także sobie zawsze przypominam, jak o tym mówi. Także, drodzy Państwo, mam nadzieję, że skóry ściągać nie będziemy musieć, bo po południu i wieczorem już będzie troszeczkę chłodniej, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na spotkania rodzinne, na spotkania takich może i nowych przyjaciół i dobrych wspomnień, organizowanie sobie takich fajnych spotkań, które mam nadzieję również zacieśnią wasze układy i rodzinne, i przyjaźnie, i wszystko inne, co się z tym specjalnym dniem łączy.
0: A ja muszę dorzucić, kiedy mówimy już o urodzinach i kiedy mówimy o rodzinie, to chciałam tylko oficjalnie złożyć życzenia mojemu synowi, który wczoraj celebrował 20 urodziny.
1: Ach, to życzymy.
0: I chciałam właśnie Kubie powiedzieć tylko tyle, że pamiętaj, synu, nigdy się nie zmieniaj, zawsze bądź takim, jakim jesteś. Fajnym młodym facetem. Już muszę powiedzieć facetem, bo już chłopcem
1: 20
0: nie
1: lat,
0: jesteś.
1: Ojej.
0: Tak, już nie nastolatek, także wszystkiego najlepszego dla Kuby, który wczoraj skończył.
1: A Kuba 20 lat. No to wszystkiego najlepszego. Kuba również ode mnie. Zawsze sobie przypominam, jak Kuba na początku naszej tutaj działalności radiowej pomagał nam na początku. I
0: nie jeszcze 20-letni,
1: nie jeszcze 20, taki, taki nastolatek, trochę obrażony, trochę nie zawsze zadowolony z tego, że tutaj go ciągniemy, ale zawsze bardzo pomocny. Także Kuba, żeby ta 20 była takim początkiem kolejnej 20, która bardzo, bardzo będzie cenna w twoim życiu i gdzie będzie bardzo, bardzo dużo zmian, zobaczysz sam. Także wszystkiego najlepszego, Kuba, aby ci się dobrze działo.
0: A my co?
1: Gramy? A my gramy, no bo już za dużo tego gadania. Ale jak wrócimy do państwa zaraz po tym graniu, to jeszcze coś ciekawego państwu opowiemy.

0: Także kochani, bardzo dużo się będzie działo i na przykład jeżeli macie młodsze dzieci albo nawet nieco te starsze, czy sami lubicie wodę i las, to warto się wybrać do Point Pili Parku Narodowego, który będzie darmowy tego dnia i gdzie można zrobić kilka takich ciekawych czynności, wykonać różnych takich tak zwanych activities z dzieciakami. Można na przykład mieć Capture the Flags Scavenger Hunt, czyli takie podchody, gdzie można będzie znaleźć różne ciekawostki. Będzie oczywiście można zrobić kanadyjskie ciekawe artystyczne projekty w Visitor Center, czyli tam w punkcie informacyjnym. Będzie tam również czytanie Storytime with Parka dla maluchów. O Canada and Cake będzie serwowany o godzinie 12 w właśnie centrum dla wizytujących. I również będzie tam Great Canadian Trivia Challenge dla tych, którzy wiedzą wszystko na temat Kanady. Tego dnia od godziny otwarcia do godzin zamknięcia, czyli od 1 lipca, to będzie za darmo. Więc warto się wybrać, warto zabrać dzieciaki, odwiedzić park, jeżeli Państwo jeszcze nie byli lub dawno nie byli. Moja tylko porada taka, najlepiej wyjechać jak najwcześniej, bo jak jest za darmo, to wiadomo, że tam będzie strasznie dużo ludzi. Małgosiu, ale Ty na pewno masz jeszcze inne ciekawostki do polecenia.
1: Wiesz, jeszcze polecam bardzo serdecznie, jak już będziecie Państwo w Point Pili, to może w drodze powrotnej o 7:30 warto się zatrzymać w Leamington, to już oczywiście bardzo bliziutko, i będzie tam koncert Ultimate Tribute to the 90s, także kto lubi muzykę z lat 90, to będzie bardzo fajny koncert za darmo. I można sobie tam po prostu pobyć. I oczywiście wieczorem obiecują również spektakularny fireworks display nad jeziorem Erie, a także warto wybrać się również do Leamington, może właśnie w drodze z powrotnej z Point Pili. Jeżeli natomiast nie macie ochoty wybrać się aż tam, to warto się wybrać na przykład do Harrow. I w Harrow również są różnego rodzaju uroczystości i też obiecują, że będzie barbecue, będą jakieś bardzo dobre jedzenie, muzyka na żywo, różnego rodzaju zajęcia dla dzieci. No i oczywiście wieczorem popularnie, jak to wszędzie, będzie pokaz tych sztucznych ogni. Także również w Harrow. Jeżeli nie do Harrow, to oczywiście w Windsor, już mówiłam Państwu wcześniej, że będzie ta parada, natomiast do Amelsburga jak zawsze warto się wybrać. Amelsburg jest piękny, jeżeli nie na całe celebrowanie, to chociażby na lody, bo warto te lody tam spróbować. I będzie też bardzo dużo tam różnego rodzaju uroczystości, zresztą co roku one tam są. I już zaczynają się od godziny 9:00. O 9:00 rano jest Canada Day, taki run walk dla dzieci i dla dorosłych. Później o 10:00 demonstracja, jeżeli Państwo chcecie pójść do Fort Malden National Historic Site, to tam będą pokazy, jak ta historia Kanady się tworzyła. Później wiemy na pewno, że będą też różnego rodzaju food trucks, które przywiozą i dobre jedzenie. Następnie, jak to zawsze będzie, o godzinie 12, od 12 do 5 znowu te podchody, czyli scavenger hunt. Później jest, cały czas będą też różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, a o godzinie 2 wszyscy dostaną cupcakes. Tym razem nie będzie torta, tylko będą cupcakes. No i bardzo dobrze, kto lubi, to może z tego skorzystać. O godzinie 7:30 będą też różnego rodzaju pokazy w King's Navy Yard Park, a o 8:30 znowu zagra tam Adam Butcher Band i oczywiście będzie to w King's Navy Yard Park, czyli tuż przy wodzie, warto zobaczyć. O 10:00 obiecują, że będą fajne fireworks over the river. Także drodzy Państwo, rzeczywiście tych różnego rodzaju wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo. Warto się wybrać, warto zobaczyć, bo to tak naprawdę tylko raz w roku tego typu uroczystości mamy tutaj w Windsor i w okolicy, więc koniecznie Państwo zarezerwujcie sobie czas. A jeżeli ktoś jest w okolicach Lakeshore, to tam również obiecują różnego rodzaju uroczystości. Będzie pickleball, będą różnego rodzaju zabawy dla dzieci, będzie jakaś, z tego co pamiętam, to i baseball, i różnego rodzaju takie sportowe zawody. No i oczywiście wszędzie można zobaczyć i zjeść coś dobrego. No i będzie też Basker Callen Davidson, który pewnie będzie pokazywał jakiegoś rodzaju sztuczki, które można sobie również tam pooglądać. Wszystko będzie się to działo tuż nad rzeką, tuż nad jeziorem, więc warto również wybrać się tam, jeśli Państwo lubicie znowu tę stronę Windsor in Lakeshore. Także chyba tyle, jeżeli już dobrze pamiętam. W Tecumseh oczywiście też się coś będzie działo. Jeżeli ktoś mieszka w Tecumseh i ma ochotę po prostu się wybrać na jakiś może piknik, to będzie też dużo różnych atrakcji w parku Lakewood Park North, czyli tutaj przy rzece. I warto się też tam wybrać. Oczywiście też obiecują, że będą różnego rodzaju atrakcje. Bouncy Castle, jakieś będą różnego rodzaju balloon twisting i splash pad dla dzieci i różnego rodzaju zabawy dla młodszych i starszych. Także dużo ciekawostek i dużo fajnych atrakcji na ten weekend jest przewidzianych.
0: A wszystko będzie się działo to oczywiście.
2: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed.
3: I thought the rock and roll.
4: Pardon me, madam. Would you tell our audience what would you do if the saucer were to land?
3: Duck back in the air.
4: Thank you.
2: The flying saucer has just landed. We switch you again downtown.
4: And now I believe we're about to hear the words of the first spaceman ever to land on Earth.
5: Hello, Earthlings. We have come from locations unknown to tell you you are listening to C-Jam 99.1 FM, reaching higher grounds in Windsor and Detroit.
2: The flying saucer has gone. There is no threat of an invasion.
6: Here I go.
7: Windsor Detroit's favorite bluegrass program is back on the air. Every Sunday morning, tune into Daybreak in Dixie with David Blakeney for 4 hours of bluegrass from around the world, the Heartland, and of course, here in Canada. Tune in for new broadcasts of Daybreak in Dixie, Sundays from 8 a.m. till noon at cjam.ca, Cogeco Cable Channel 285, your favorite radio app, and of course, on your radio dial at 99.1 CJAM FM.